0: Jesen je najlepša. V družbi Radija Velenje.
1: Zagorijo solze, ko te vidim, se mi dal za eno noc, ne boj. Druge